ak akere chorwenyu Matthew. Matthew en olimbo en Mbaragai. Kolecho Josie. Kolecho ni katua mashabi kwe. Ekota gele ne bole kabisa en Matthew. Abule ane tab Sheila Sheila. Enegi nende tino otok ni gigoibit papa nanyi bo amori tab Sheila Sheila. Kolecho tuko tune kabisa. Olagi leche mashabik chongi leche je pole. Tulishukuru. Kongoi mi signo Matthew.

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it, Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, ko 104.4, kotko na Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling you.
2: Kongoi missing ko stede nyunen saise kyuchu saise kyuko jamui jehova en karune tabe tu tabraini be tu tab kwa sumogasi na tonobatari git ko tisi tarawe tab tisaf kenyi tabel bushogang aktiptem agla nagata chis ke vetuan kibagenge en karune tabe tu tabraini gesaw ko mukto ni nyon jehova laitoria tabe ngai ne tab chiso ayungungungu ya la suno trurin en saise kyuchu ripset ngai riban kongeten koga Kukotoige gimpo utokisaisha kyucho Jehovah ninyon Agu imen Aksaisha kap kimpo ikwin Nasom kotileta ngeetap kat Jehovah sungu migine kotinya kap wataka Chaman makta ngusubi tinyo yuanga Tililo Jehovah nanyun Ribano kutesaisha kyucho Jehovah nanyun Ayiko nanchamet na inegen Neobu taingung Jehovah Sia kutunye agonyon taingung Kutesaisha kyucho iberuron Papa mamigine we mamigine temenen Bwata njohoma matimetone ntuguk tukul. Nyongwe nunyun, kuna nchameta kasete ntuguk tukul. Berure chenge mbaone, ayaywe kia katukul kwe someta mugul lwekyo. Mungasa chuto nonin, ngay neta apkwandana bawerit, angibato mbirene tilil. Jesu Kristo, negiptaya ndinyon. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Karibu sana kwa stende nyun, en saise kiuchu, saise kiko chomwe kwa mukto endet, en saise kiuchu, chikororan, chwe kago chomwe, baba, en saise kiuchu. Karibu ni sana, sigebe tuan kibagenge, tetu tietko noto nibo, ba, nga, nga. Ita gana maman, asubit kebe tuan kibagenge, en saise kiuchu. Karibu sana baba. Imi tenge bebertai nun inyurwan ena no dadi inyurwan imi ge bebertai nun pero si mo ni le mi ge bebertai nun no